0: Toto je leto na Európe 2. The best new music.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.